0: Duże! Akce!
1: A jednak są gdzieś prowsiekny mimonie!
2: Daj fuku!
1: Zahraj się na Europie 2 o Enio Niunio Mimoniackiej merch, a Oli z Dziewczukina!
0: Perfekcji!
1: A przyszli tydzień wyraź na Mimoni a Monstra. Ekskluzywitane z Europą 2.